Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 60 kapłanów, przewodniczy i homilię wygłosi kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. W koncelebrze jest także arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami. Przeprośmy Pana Jezusa za nasze grzechy. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W chwili objęcia rządów Jojakin miał 18 lat, a panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matka jego miała na imię Nachuma, Nehuszta i była córką

swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński zabrał go w 8. roku swego panowania. Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak Pan przepowiedział. I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 wziętych do niewoli oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Uprowadził też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla i jego dworzan i możnych kraju uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000, kowali i ślusarzy w liczbie 1000, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził na wygnanie do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym.

0: wiernym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, kto ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo Pańskie.
1: Pan Jezus mówi do nas dzisiaj, że w naszej postawie przed Bogiem ważniejsze są czyny niż słowa, niż deklaracje. I potem mówi o ludziach, którzy stają przed Nim i mówią o wielkich czynach, jakie dokonywali. Prorokowaliśmy mocą Twojego imienia, wyrzucaliśmy złe duchy mocą Twego imienia, czyniliśmy cuda mocą Twego imienia. A jednak Jezus mówi, że nie o takie czyny chodzi. Czego brakuje tym spektakularnym, wielkim czynom, jakich dokonywali ludzie stojący przed Jezusem? Czego brakuje? Brakuje dwóch rzeczy. Pierwsze, brakuje im znajomości Jezusa. Nigdy was nie znałem. Znajomość Jezusa to jest z Nim głęboka komunia, wspólnota życia z Nim. To jest znajomość Jego słowa. To jest znajomość smaku Jego ciała. Jezus mówi, nie wystarczą spektakularne czyny. Działasz, robisz wiele wokół siebie zamętu. Ile masz czasu na modlitwę? Ile czasu spędzasz ze mną? W jakiej mierze skoncentrowany jesteś na mnie? To jest pierwsze, czego brakuje tym czynom. I drugie, brakuje im odniesienia do Słowa Bożego. Pan Jezus wyraźnie mówi w tej Ewangelii, że kluczem do spełniania czynów jest posłuszeństwo Słowu. Tak, nie chodzi o spektakularne wydarzenia. Chodzi o nasze posłuszeństwo względem Słowa. I to generuje następne pytania w naszym życiu. Ile czasu spędzamy nad Słowem? W jaki sposób otwieramy Biblię? Z jaką wiarą to czynimy? Z jaką miłością to czynimy? Z jaką częstotliwością to czynimy? I z jaką konsekwencją? Z jakim posłuszeństwem? Chrześcijaństwo jest wiarą, która rodzi się ze słuchania Słowa. Nawet nie chodzi tylko o to, żeby czytać Pismo, tylko żeby usłyszeć Słowo Boga, który mówi przez Pismo. Kiedy tego odniesienia brakuje w naszym życiu, to mimo wielkich, może i największych czynów, które czynimy na zewnątrz, Jezus mówi, nie znam was, nigdy was nie znałem. Można prorokować w Jego imię, można się na Niego powoływać nieustannie i robić rzeczy, które są absolutnie Jemu od początku do końca przeciwne. Nie znam was. Żeby uniknąć tego rozczarowania, znajdujmy czas na osobiste, intymne, głębokie spotkanie z Jezusem na modlitwie. I nie oszczędzajmy czasu, gdy chodzi o otwieranie Pisma i wysłuchiwanie z Niego Słowa Bożego. Amen. Odpowiedzmy na to Słowo, modląc się we wszystkich intencjach świata i Kościoła.
2: Za Kościół Święty, aby nieustannie głosił światu Słowo Boże i uczył ludzi budowania życia na trwałym fundamencie wiary, skale Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy. Za pasterzy Kościoła, aby mocą Ducha Świętego mądrze kierowali wiernymi i byli dla nich przykładem trwania przy Jezusie. Ciebie prosimy. Za małżeństwa i rodziny chrześcijańskie, aby fundamentem ich życia była miłość oparta na prawdzie, wierności i służbie Ewangelii. Ciebie prosimy. Za dzieci i młodzież, aby rozpoczynające się wakacje były dla nich czasem bezpiecznego wypoczynku i okazją do rozwijania talentów oraz pogłębiania relacji z Bogiem i rodziną. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, którzy budowali dom swojego życia na trwałych wartościach, aby otrzymali miejsce w domu Ojca. Ciebie prosimy. Za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy byli wiernymi słuchaczami Słowa Bożego i potrafili zastosować je w codziennym życiu, w domu, szkole i pracy. Ciebie prosimy.
1: O to wszystko prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, by stał się dla nas chlebem życia.
3: Błogosławiony jesteś.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, by stało się dla nas napojem duchowym.
3: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
1: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
3: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk moich, za cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
1: Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, składamy Ci ofiarę uwielbienia. I z ufnością Cię prosimy, abyś nas zachował od zła, teraz i w przyszłości, przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Pan z wami. Górę serca.
3: Wznosimy je do Pana.
1: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu. Jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
3: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
1: Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
3: Hosanna na wysokości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: pominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem i biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza.

0: Mutlu meşe. Panie nasz Boże, niech najświętszy sakrament przez nas przyjęty rozpali w nas gorącą miłość, która pobudziła świętego papieża Jana Pawła do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej, koncelebrowanej przez około 60 kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Koncelebrował arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Laudetur Jezus Chrystus.
1: In saecula saeculorum.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
2: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
1: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
1: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
2: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi. Rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
3: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
2: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
1: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
2: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
1: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
3: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
2: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
1: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
2: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
1: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
3: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.